O jaka rozkosz się w piersi rozpina, gdy jest w ręku gra. Pod czoł z butelką idzie dziewczyna, by zapłacić im za zburzoną, zniszczoną Warszawę.

O, jaka rozkosz się w piersi rozpina, gdy jest w ręku gra. Pod czoł z butelką idzie dziewczyna, by zapłacić im za zburzoną, zniszczoną Warszawę.

O jaka rozkosz się w piersi rozpina, gdy widz w ręku gra. Pod czoł z butelką idzie dziewczyna, by zapłacić.

jaka rozkosz się w piersi rozpina, gdy jest w ręku gra. Pod czoł z butelką idzie dziewczyna.